nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: No cześć, dzień dobry, poranku w kalendarzu wtorek. Dziś w naszym regionie temperatura przekroczy 20 stopni, czyli nadal mamy złotą polską jesień w dobrym tego słowa znaczeniu. Brak opadów deszczu, na drogach na razie ogromnych korków nie ma. Dobrego wtorku wam życzę.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Jest szósta, Paulina Chorbaczowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem, trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie pierwszej. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
5: Polacy mieli lepsze sytuacje od rywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
4: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Beskidy News.
3: Włamanie na Jasnej Górce. Z komunikatu parafii w Ślemieniu wynika, że sprawcy okradli skarbonę znajdującą się w grocie przy sanktuarium. Zabrali także fotopułapkę, która była jednym z urządzeń służących do monitorowania tego miejsca. Włamanie jednak zostało zarejestrowane przez drugą kamerę. Inwentaryzacja drzew i krzewów na trasie z Żywca do granicy ze Słowacją. Prace potrwają do końca października. Zebrane dane zostaną wykorzystane przy przygotowaniu dokumentacji przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 945.
6: Jankes!
7: Kama!
6: I Wiktor!
7: Wiktor!
6: Radio SK!
8: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony!
9: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
8: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
9: Nie ma.
8: Aha, czyli nadal odkładamy.
9: Zawiedzione nadzieje?
8: No, troszeczkę u nas tak. I co więcej, u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
9: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Wypierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Jaki szalony
1: pomysł możliwy.
3: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
4: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz jest na szczęście żona.
1: Recycling.
4: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie, przynajmniej o godzinę.
3: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiego o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
5: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
3: Każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664, 402, 302.
3: Zdziwiłeś, ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
3: Tak.
1: Muzyczny.

0: Na zawsze Zalia, kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne brasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
3: Ciągle.
2: Skandal.
1: Na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się...
1: Pogoda była zła. Może Olka ci się oświadczy?
3: Nie, jak chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc czy kolejne okno pogodowe w kwietniu.
4: Czy ty chciałabyś też coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Tak, króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
4: Dziękujemy
1: nic
4: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
4: No dobra,
1: oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15, no?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
4: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezusiu. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie.
2: No i walka
3: i te
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
5: Okej, okay. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał.
3: A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
4: Jakoś tak, nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
3: No, proszę bardzo.
4: Królowa porannego przetrwania.
1: Przetrwania chyba.
2: Przespania.
4: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: Jadą o poranku Gips i opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Pogoda w Beskidach znów nas dzisiaj miło zaskoczy. Brak opadów deszczu, temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, więc popołudniowy spacer po pracy jak najbardziej wskazany. Jutro też ciepło, ale uwaga, w Beskidach pojawią się opady deszczu, a wiatr powieje nieco mocniej. Załamanie aury w piątek, wtedy więcej chmur na niebie. Teraz nie ma jeszcze dużych korków, ale wzmaga się ruch na głównych trasach regionu w powiecie żywieckim szerokości.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
14: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
13: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala, okoliczności wypadku wyjaśniają służby. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
10: SK Sport News.
13: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
15: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
13: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
10: Jankes
16: i Wiktor
10: w Radiu
16: SK.
17: No dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
18: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
17: Nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
19: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
18: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
20: Cześć, Eska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
19: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
17: Tak po głosie to była Ola?

0: Wasi to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
2: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki
0: ważne,
2: do godziny 7.
0: Ważne, żeby się przyszła teściowa nie odezwała.
3: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak? Wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
3: Pizza z książulem, słuchajcie.
2: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet, pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie. Gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
3: I jak mu smakowało, to kebaby dawał muala.
2: Ale taką naklejkę,
3: ja
2: tak?
3: Pamiętam,
2: taką
3: swojego czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
2: nie
3: dobre.
2: Bardzo. Nie. A teraz z tym wchodzi.
3: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią...

0: obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: No tak, 12 do 7.
1: Lilia, Lilia.
2: SK.
0: Ale piękne imię. Które to urodziny, Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP. Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Przepraszam.
0: Za?
3: Za.
0: Wszystkie?
3: Wszystkie.
0: Spóźnienia?
3: Spóźnienia to nie ja.
0: No nie. Nie dojechała do końca.
4: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
2: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
4: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. Podobno, to pewnie jakiś drużnik.
4: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
2: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem, to jest Justyna. Justyna to jest szalona, jestem bardziej szalona niż ja.
4: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Nie, dwa szlabany. Dwie ręce.
2: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
4: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
4: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
25: Kto jedzie do Żywca, ten musi się uzbroić w cierpliwość. Trwa poranny szczyt komunikacyjny, czyli między innymi na ulicy Browarnej i Dworcowej już teraz coraz większe ruchy samochodowe, ale także zwolnijcie na S1 między Węgierską Górką a Żywcem. Szerokości spokojny jazd.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
23: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 7, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
0: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
2: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
3: SK Beskidy News.
25: Nocna kradzież przewodów z terenu robót kolejowych w Żywcu. Łupem złodzieja padła cała szpula miedzianych przewodów elektrycznych. Złodziej ukrywał się w zaroślach, jednak został namierzony. To 27-letni mieszkaniec Suchej Beskidzkiej. Remont 3 mostów na drogach powiatu żywieckiego. Remonty przepraw będą się odbywać w miejscowościach Cięcina, Rycerka Górna i Żabnica. Łączna wartość kontraktów to ponad 820 tysięcy złotych. Dla każdego z zadań przewidziano 3-miesięczny okres realizacji.
4: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
21: 2 minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
26: Co odkładacie?
21: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
27: Oj, tam przestań się czepiać.
26: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
28: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, że ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. I to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
26: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerkami.

0: Przepraszam bardzo, to już?
1: To już, niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Diktor, bo ty jesteś... O!
1: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
1: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... Został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
1: Tak, tak. Lulu!
2: Ojejku, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
1: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: zabieramy się za siódme wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No, skoro siódme wygrywa, to 700 do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2, no i dwie minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. Dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza. Uwaga.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone do, oczywiście. Lećmy dalej.
2: Drugie.
3: A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie. A nie, jaki jest przepis, no.
4: Ale ja podałem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej. Nie. To jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś?
6: Halo. Dzień dobry.
0: Halo.
6: Halo. No, dzień dobry. To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Buraka. Pomidor. Odbieramy dalej telefony, to już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana, wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem! Ostatnie dwa pytania, dzień dobry.
5: Ja byłem małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świga z tego borsuka.
5: Było dobrze.
0: Ja
5: się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy zaborsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Zdykam się, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak. Jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Będą remonty trzech mostów na drogach powiatu żywieckiego. Remonty przepraw odbędą się w miejscowościach Cięcina, Rycerka Górna i Żebnica. Łączna wartość kontraktów to ponad 820 tysięcy złotych, no i każdy z mostów będzie remontowany około 3 miesięcy. Dziś w naszym regionie temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, to po południu. Teraz jeszcze na drogach poranny szczyt komunikacyjny, między innymi w centrum Żywca. Szerokości i spokojnej jazdy.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutank, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
14: SK Sport News.
13: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
15: Jankes, Jankes, Kama
16: i Wiktor.
17: Radio
18: RTSK. 31 minut po godzinie 7. No jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
19: No chyba, że macie półtorej godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Odkładajcie nagrywki na eskowego Messengera.
20: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
18: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, będzie to mi godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania.
2: Dobra,
0: nie wpasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało. No
1: ale może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć przy łatwiej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też, to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie, no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: to dobrze. Ale mi się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, no właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz, ha! I znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ty
1: jest. Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmieni, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no co się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.

0: Każdy tysiąc na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.

0: 15 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Losel się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Nianki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
0: No to startujemy.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
3: Tak jest.
4: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8, z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała, czy Bali, czy Neapol?
3: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
4: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
3: Tak.
4: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby transportować, to albo Neapol, albo Bari.
3: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
4: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
3: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
4: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
3: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
4: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
3: No
4: czy odwrotnie zrobić?
3: No nie, no w sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo ten Neapol jest już kawałek.
4: No tak, tylko, że pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
3: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
4: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
3: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
4: No to koniecznie do Aleksandry.
5: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
3: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Od rana mówimy o tym, że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejno. Byłem teraz w weekend, bardzo ładnie grają.
0: A do Kraków nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: To będzie ostatnia reklama.
7: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
21: Kto jedzie do Żywca, ten musi się uzbroić w cierpliwość. Trwa poranny szczyt komunikacyjny, czyli między innymi na ulicy Browarnej i Dworcowej już teraz coraz większe ruchy samochodowe, ale także zwolnijcie na S1 między Węgierską Górką a Żywcem. W szerokości spokojny jazdy.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 8, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
4: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
3: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
17: SK Beskidy News.
21: Włamanie na Jasnej Górce. Z komunikatu parafii w Ślemieniu wynika, że sprawcy okradli skarbonę znajdującą się w grocie przy sanktuarium. Zabrali także fotopułapkę, która była jednym z urządzeń służących do monitorowania tego miejsca. Włamanie jednak zostało zarejestrowane przez drugą kamerę. Inwentaryzacja drzew i krzewów na trasie z Żywca do granicy ze Słowacją. Prace potrwają do końca października. Zebrane dane zostaną wykorzystane przy przygotowaniu dokumentacji przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 945.
22: Jankes. Kama i Wiktor.
23: Radio SK.
1: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
0: Gotujemy, namówiłeś.
1: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
0: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
24: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
1: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
0: No.
1: Na później?
0: No.
1: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsca, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej?
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak. No tak. Tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 000 zł.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała. Było
1: tak trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował?
0: No, oczywiście, że tak. Słuchajcie, zabieramy was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy, dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo nie był taki wysyp. No. My też.
1: To teraz słuchajcie, co? To dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Nie ma takich.
2: Słuchajcie, nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej. Okay.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
4: Aha.
0: Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
5: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: chwilę będą u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi!
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankę z Kama i Wiktor.
5: Jankę z Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Będą remonty trzech mostów na drogach powiatu żywieckiego. Remonty przepraw odbędą się w miejscowościach Cięcina, Rycerka Górna i Żebnica. Łączna wartość kontraktów to ponad 820 tysięcy złotych, no i każdy z mostów będzie remontowany około 3 miesięcy. Dziś w naszym regionie temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, to po południu. Teraz jeszcze na drogach poranny szczyt komunikacyjny, między innymi w centrum Żywca. Szerokości i spokojnej jazdy.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
9: Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
12: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
13: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
14: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: Phillips, prawda? Dobrze poznałem?
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale,
1: ale będzie dobrze. No, przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20 lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klaborowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
1: Ktoś sobie taki zrobił?
3: Co? Na co?
2: Na zombie. Takie...
3: zombie na te...
1: A to chodzi gotowy na apokalipsę.
2: To jest absolutnie...
3: o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście, w około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie.
0: Aha. I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister Obrony Narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. I po reklamie.

0: Jankę też czekałam, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończy, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
2: Podobno Jankes wyskoczyła z piekła do nieba.
1: Przegrywała, już wszystko było pozamiatane.
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankes to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: ranną.
1: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
2: Czas na popołudniowe wstawanie.
1: Jak ktoś nie zdążył teraz, to już musi leżeć.
2: Ja lubię sobie drzemkę. Wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
1: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Słyszymy się jutro.
2: Tak, do już
3: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
11: doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
18: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
19: Brak oporów deszczu, temperatura wyniesie 22 stopnie, taki będzie wtorek w powiecie żywieckim, a jak jest teraz na drogach, no trwa jeszcze poranny szczyt komunikacyjny, czyli ciasno w ścisłym centrum Żywca, duży ruch samochodowy na drogach wojewódzkich. Szerokości.
18: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
22: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
23: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
24: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
21: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
25: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
21: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Beskidy News.
19: Nocna kradzież przewodów z terenu robót kolejowych w Żywcu. Łupem złodzieja padła cała szpula miedzianych przewodów elektrycznych. Złodziej ukrywał się w zaroślach, jednak został namierzony. To 27-letni mieszkaniec Suchej Beskidzkiej. Remont trzech mostów na drogach powiatu żywieckiego. Remonty przepraw będą się odbywać w miejscowościach Cięcina, Rycerka Górna i Żabnica. Łączna wartość kontraktów to ponad 820 tysięcy złotych. Dla każdego z zadań przewidziano 3-miesięczny okres realizacji.
1: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9:00, Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia to już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: który brzmi jak Weekend Waste, czyli 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronisk w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
3: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
2: Wszystko z Bella Ceramica?
3: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
2: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
3: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
4: I po reklamie.

0: Licky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199.

do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt. I po reklamie.

0: Blink, Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegła informację, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Z taką aurą w Beskidach się nie dyskutuje, taką aurę się po prostu wykorzystuje. Kto może, no to warto wybrać się na spacer. Dziś po południu 22 stopnie, brak opadów, jutro praktycznie tak samo, w czwartek też będzie ciepło, ale uwaga, tego dnia pojawią się już opady deszczu, a w piątek spadek temperatury tak o 9-10 stopni. Na drogach teraz raczej cisza, spokój, szerokości spokojnej jazdy.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10 piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
14: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
13: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
15: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. To duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
13: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury, zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach, w wersji damskiej i męskiej.
16: SK Beskidy News.
12: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczął nowoczesne zabiegi leczenia arytmii serca. Lekarze wykorzystują system Afera, który łączy trójwymiarowe mapowanie serca z ablacją w jednym cewniku. O zdrowiu, kobiecym ciele i dobrym samopoczuciu będzie mowa podczas drugiego Kongresu Kobiet w Węgierskiej Górce. Wydarzenie już 10 października.
17: Jeśli od dawna powtarzacie sobie, muszę w końcu zadbać o siebie, zrobić coś tylko dla siebie, może właśnie nadszedł ten moment.
12: Zapraszała Dominika Matuszewska. Udział jest bezpłatny.
18: 2 minuty po godzinie 10:00, wszystkie hity zaczynają się w SC i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ona tak zaśpiewała na antenie radiańska. Cicho, sza, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jest się spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż w pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A co ty taki markotny? Stało się coś?
11: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
12: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
13: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
14: I po reklamie.

0: się Esce.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radiu SK już teraz.

0: Niezastąpiony ATB. Niezastąpiony jak nie jeden pracownik. Przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii. Czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć, Jaska. Ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No, jaki jest najlepszy sposób? No, najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No, bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, popa Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden padeton Rafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: Za oknem złota Polska, piękna jesień. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 22 stopnie. Jutro tak samo i dopiero w czwartek i w piątek. Opady deszczu w naszym regionie. Na drogach ogólnie korków nie ma, ale przypominam o remoncie na S1, tam utrudni.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Minęła 11, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
8: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestniczą w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
7: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
9: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
7: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
10: SK Beskidy News.
6: Żywiec z nową halą sportową. Otwarty już obiekt przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy to nietypowa, lekka konstrukcja, która była bardzo potrzebna uczniom, przyznaje wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
11: W tym zespole szkół, również ze względu na istnienie klas wojskowych, taka sala była bezwzględnie potrzebna.
6: Inwestycja kosztowała ponad 5 700 000 złotych. Teatr Kan zaprasza na spektakl Po burzy. Jednoaktowa fraszka wybrzmi na scenie MCK-u w Żywcu 16 i 30 października.
12: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na SK-owym Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka od was. Ja tylko zapytałam, za odpowiedzi już nie odpowiadam, ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Marsa, smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zrobionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
5: Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: LSK, Kygo, Max Magnone. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Ale szef idzie sobie dalej, sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, bycie zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu dał wypłatę. Jeden, jeden. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie, obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
1: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Z taką aurą w Beskidach się nie dyskutuje, taką aurę się po prostu wykorzystuje. Kto może, no to warto wybrać się na spacer. Dziś po południu 22 stopnie, brak opadów, jutro praktycznie tak samo. W czwartek też będzie ciepło, ale uwaga, tego dnia pojawią się już opady deszczu, a w piątek spadek temperatury tak o 9-10 stopni. Na drogach teraz raczej cisza, spokój, szerokości spokojnej jazdy.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Już prawie 12, Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
8: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
9: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
10: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
7: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
0: SK Beskidy News.
6: Ślemień otrzymał dofinansowanie na budowę oranżerii w żywieckim parku etnograficznym. W budynku mają się odbywać warsztaty ekologiczne, naukowe i zajęcia dla całych grup.
11: Brakowało nam takiego właśnie miejsca w żywieckim parku etnograficznym, żeby te warsztaty mogły być swobodnie przeprowadzane, żeby można było prowadzić cały autobus dzieciaków.
6: Mówi wójt Ślemienia Jarosław Krzak. Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach zaprasza na warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu seniorów. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
12: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: A mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. No to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, na, no właśnie, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem, All I Know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A co ty taki markotny? Stało się coś?
16: Ach, mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
17: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
16: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
18: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Tavin Body, nowka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do fajdantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka? Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście to, co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
6: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
5: Wszystko z Bella Ceramica?
6: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
5: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
6: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Za oknem złota Polska, piękna jesień. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 22 stopnie. Jutro tak samo i dopiero w czwartek i w piątek. Opady deszczu w naszym regionie. Na drogach ogólnie korków nie ma, ale przypominam o remoncie na S1, tam utrudnienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
14: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
13: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
15: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzi do sytuacji, w której paliwa brakowało.
13: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
16: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu, poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
13: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
17: SK Beskidy News.
12: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczął nowoczesne zabiegi leczenia arytmii serca. Lekarze wykorzystują system Afera, który łączy trójwymiarowe mapowanie serca z ablacją w jednym cewniku. O zdrowiu, kobiecym ciele i dobrym samopoczuciu będzie mowa podczas drugiego Kongresu Kobiet w Węgierskiej Górce. Wydarzenie już 10 października.
18: Jeśli od dawna powtarzacie sobie, muszę w końcu zadbać o siebie, zrobić coś tylko dla siebie, może właśnie nadszedł ten moment.
12: Zapraszała Dominika Matuszewska. Udział jest bezpłatny.
19: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło Justin, Justin, bo to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sąbrz i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

wybuchło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: w nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi Romeo, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie fly high. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Janka SK Maja i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Three Run Galway Girl w Radiu SK to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be Around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be Around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie razem z nami.

0: gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca. Ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu, po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie? Jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
17: Z taką aurą w Beskidach się nie dyskutuje, taką aurę się po prostu wykorzystuje. Kto może, no to warto wybrać się na spacer. Dziś po południu 22 stopnie, brak opadów, jutro praktycznie tak samo. W czwartek też będzie ciepło, ale uwaga, tego dnia pojawią się już opady deszczu, a w piątek spadek temperatury tak o 9-10 stopni. Na drogach teraz raczej cisza, spokój, szerokości spokojnej jazdy.
16: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec Fabryczna 5.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
20: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami trypiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
19: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
21: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
19: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
22: SK Beskidy News.
17: Żywiec z nową halą sportową. Otwarty już obiekt przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy to nietypowa lekka konstrukcja, która była bardzo potrzebna uczniom, przyznaje wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
23: W tym zespole szkół również ze względu na istnienie klas wojskowych, taka sala była bezwzględnie potrzebna.
17: Inwestycja kosztowała ponad 5 700 000 zł. Teatr K zaprasza na spektakl Po burzy. Jednoaktowa fraszka wybrzmi na scenie MCK-u w Żywcu 16 i 30 października.
0: prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Easy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: La la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith. Tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj. 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu. Tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze SK, to się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą SK-ową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej SK-owej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj, a co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan, na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej SK-owej apce. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl. Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A co ty taki markotny? Stało się coś?
10: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
9: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
10: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
11: I po reklamie.

0: tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego, że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: Selvok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie. Rosie New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel za nami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
18: S1 tutaj trzeba wyhamować. Sporo samochodów także w centrum Żywca. Duży ruch na zjeździe z ekspresówki. Co do pogody, to jeszcze jutro będziemy się cieszyć złotą, piękną jesienią, ale już w czwartek i w piątek u nas w Beskidach opady deszcz. Także szykujcie parasol.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
20: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
19: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził cenę paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
21: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
19: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
22: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
19: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
0: SK Beskidy News.
18: Ślemień otrzymał dofinansowanie na budowę oranżerii w Żywieckim Parku Etnograficznym. W budynku mają się odbywać warsztaty ekologiczne, naukowe i zajęcia dla całych grup.
3: Brakowało nam takiego właśnie miejsca w Żywieckim Parku Etnograficznym, żeby te warsztaty mogły być swobodnie przeprowadzane, żeby można było prowadzić cały autobus dzieciaków.
18: Mówi wójt Ślemienia Jarosław Krzak. Gminny Ośrodek Kultury w Gilewicach zaprasza na warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu seniorów. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
14: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
23: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
14: Tak, naturalny uśmiech.
23: Naturalny jest tak.
14: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
23: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hiszpańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1.
0: No.
1: I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj. Wszystko
0: jest
1: fajnie, a do tego już za chwilę państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka EU, o ile dobrze liczę.
0: EU jak ły, tak?
1: Tak, EU jak ły, no to...
0: EU jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak. Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: A, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Łopole. Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Orkiestra.
1: No, na przykład. Aha, dobrze, nie, no nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafił odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, tak spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się Cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba Cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo Cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, Cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam, znaczy jedną... No nieważne, gramy.
0: Gramy.
1: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na ły.
3: Koszulka.
0: Na ły musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
0: Na ły,
3: łodyga.
0: Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się, wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
1: Okay? Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria, znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Fajne. Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria, znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
0: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
1: Dobrze.
0: Gdyby ją mąż wkurzył.
1: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię, jaka jest kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
0: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
0: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
1: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
1: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. Ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: Może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski. Naprawdę, w każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
3: Wszystko z Bella Ceramica?
2: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
3: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
2: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: No dobrze, sprawdzamy, co tam na drogach teraz, w godzinach popołudniowych. No przede wszystkim mamy dobrą aurę, widoczność też niezła. Jeśli chodzi o korki, no to one są między innymi w Żywcu, w Węgierskiej Górce i w Milówce, ale wiadomo, w Żywcu największe. Browarna Dworcowa Armii Krajowej, sporo samochodów na drogach wojewódzkich, oprócz Żywca hamowanie, oczywiście o tej porze na S1. Jutro pogoda taka sama jak dziś, będzie ciepło i słonecznie.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
12: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
11: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów, razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
13: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
11: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
14: SK Beskidy News.
10: Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczął nowoczesne zabiegi leczenia arytmii serca. Lekarze wykorzystują system Afera, który łączy trójwymiarowe mapowanie serca z ablacją w jednym cewniku. O zdrowiu, kobiecym ciele i dobrym samopoczuciu będzie mowa podczas drugiego Kongresu Kobiet w Węgierskiej Górce. Wydarzenie już 10 października.
15: Jeśli od dawna powtarzacie sobie, muszę w końcu zadbać o siebie, zrobić coś tylko dla siebie, może właśnie nadszedł ten moment.
10: Zapraszała Dominika Matuszewska. Udział jest bezpłatny.
16: Sońca i Koroście.
17: Sońca i Koroście.
16: Czyli SK w Radiu SK.
0: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
16: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co nie cinek?
0: Tak, love, work, life, balance.
16: War, not war, make peace.

0: Cinek, teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radio SK. 13 minut po godzinie 16. Nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało
0: będzie?
1: Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas. Ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to PKP...
0: Czyli cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stanąć na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godzinę dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne.
1: Ale one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Radiu SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy.
2: Piszcie nam na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: I po reklamie.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciał wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Grill u Gawrona. Aha. Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: To ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra.
2: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść sobie w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl.
2: Tak,
0: wielkie
2: jest.
0: Brawa. Uhu.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie.
3: Dziękuję
2: i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby pobierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: Promocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Glory w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: S1 tutaj trzeba wyhamować. Sporo samochodów także w centrum Żywca. Duży ruch na zjeździe z ekspresówki. Co do pogody, to jeszcze jutro będziemy się cieszyć złotą, piękną jesienią, ale już w czwartek i w piątek u nas w Beskidach opady deszcz. Także szykujcie bardzo.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
19: Pomyłka, błąd ludzki.
18: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
20: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
18: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
17: Podejrzany pakunek i akcja służby w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
21: Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Działania prowadzone są we współpracy z innymi służbami.
17: Mówiła Paula Kępińska z Policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadali biegli z Laboratorium Wojskowego w Puławach.
22: SK Beskidy News.
16: Żywiec z nową halą sportową. Otwarty już obiekt przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy to nietypowa, lekka konstrukcja, która była bardzo potrzebna uczniom, przyznaje wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
23: W tym zespole szkół, również ze względu na istnienie klas wojskowych, taka sala była bezwzględnie potrzebna.
16: Inwestycja kosztowała ponad 5 700 000 zł. Teatr K zaprasza na spektakl Po burzy. Jednoaktowa fraszka wybrzmi na scenie MC-ku w Żywcu 16 i 30 października.
24: Santa
25: i Korościel,
24: czyli SK w Radiu SK.
26: Hey, all right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, wsiadać do samochodów, dawać sobie SK głośniej i bawić się szampańsko, co nie, Cinek?
27: Tak jest, mamy hity na czasie, proszę państwa. Teraz Łatwo Gang, zaraz Alan Walker, a potem Benson Boone, także dzieje się w Radiu SK.

serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają,

0: Ależ tu jest energii, Benson Boom w Radio SK. Już 12 minut po 17, w związku z tym nasze studio odwiedziła pani Jadzia. Witamy serdecznie, pani Jadziu.
1: Witam.
0: Pani Jadziu, czy Cinek może pani zadać pytanie, czy pani sobie tego nie życzy?
1: Może.
2: Okay. Ja akurat mam już odpowiedź na pytanie, Michale, które zadałeś mi kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz.
0: A jakie?
2: W jakiej temperaturze należy mieszkać w domu? Tak Michał pytał, nie pamiętasz pewnie?
0: Nie pamiętam. Jadziu, w jakiej temperaturze ty mieszkasz?
1: Nie wiem, bo mieszkam w iglo.
0: No gdzie w iglo? Jadzie, miało być poważnie.
1: A co się to obchodzi?
2: To się nie zagląda Jadzie do chałupy. Do igla.
1: Tak.
0: Dobra, Jadzie mieszka w iglo, ale reszta Polaków być może nie mieszka w iglo. I jaką powinni być temperaturę?
2: Minimum 18.
0: 18.
2: Poniżej jest niezdrowo i nie więcej niż 24. Powyżej 24 jest niezdrowo.
0: Jadzie, u ciebie w iglo jest poniżej 18, nie?
1: No nie, 20.
2: No, Jadzie, iglo z kominkiem.
0: Bardzo fajne iglo.
1: I pierzyną się przykrywa.

0: Where is the love? To Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK. 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu. Jakie imieniny godziny? Godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Abir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness.
0: Tak.
1: Troszkę rowerem.
0: Dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: Dużo dobrego!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
1: Za mniej!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: Ale jajca,
2: a do 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
2: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. No niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Mhm. Cinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam. Wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Dlaczego? Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Aha, to ja mogłem ich nie wpuścić w takim razie.
0: Aha. No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ostatni raz byłem?
1: No.
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to co sobotę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Let's
3: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A co ty taki markotny? Stało się coś?
6: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
5: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
7: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl
8: I po reklamie.

0: Top Loy, Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18. Za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: No dobrze, sprawdzamy, co tam na drogach teraz w godzinach popołudniowych. No przede wszystkim mamy dobrą aurę, widoczność też niezła. Jeśli chodzi o korki, no to one są między innymi w Żywcu, w Węgierskiej Górce i w Milówce, ale wiadomo, w Żywcu największe. Browarna Dworcowa Armii Krajowej, sporo samochodów na drogach wojewódzkich, oprócz Żywca hamowanie, oczywiście o tej porze na S1C. Jutro pogoda taka sama jak dziś, będzie ciepło i słonecznie.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
11: SK Sport News.
10: Nowak Dziokowicz po raz 7 triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenia mija z końcem października.
11: SK Beskidy News.
9: Ślemień otrzymał dofinansowanie na budowę oranżerii w Żywieckim Parku Etnograficznym. W budynku mają się odbywać warsztaty ekologiczne, naukowe i zajęcia dla całych grup.
12: Brakowało nam takiego właśnie miejsca w Żywieckim Parku Etnograficznym, żeby te warsztaty mogły być swobodnie przeprowadzane, żeby można było prowadzić cały autobus dzieciaków.
9: Mówi wójt Ślemienia Jarosław Krzak. Gminny Ośrodek Kultury w Gilewicach zaprasza na warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu seniorów. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
13: Imprezka. Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam, i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą. Tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.

0: Tak na Messengerze Eski. Wściekli? No mam nadzieję, że nie. No chyba, że zrobicie jakąś pomyłkę, która może was dużo kosztować potem, na przykład w SMS-ie, jak do kogoś napiszecie albo źle wyślecie. Tu Chainsy, Wiz Khalifa, We Own It z filmu Szybcy i Wściekli na antenie Radia Eska w Imprezce. No a dzisiaj właśnie o takich pomyłkach. Dużo jest takich, że wiecie, słownik nam zmieni słowo i wychodzi jakoś tak na opak, ale okazuje się, że zdarzają się też pomyłki w mówieniu, a nawet śpiewaniu. Zdarzają się nawet gwiazdom, normalni ludzie w końcu. Na przykład Kasi Kowalskiej, którą od lat uwielbiamy za jej hity, czy duet z Sanach na przykład. Co to była za wpadeczka ze zmianą słowa?
1: Pamiętam występ kolędy i w kolędzie ze zdenerwowania zaśpiewałam w poszli znaleźli dzieciątko w grobie zamiast w żłobie. To było straszne. No także proszę sobie wyobrazić. Przepraszam, ale pytasz mnie o wpadki. Tak, to tak wyglądało, no. Niech ludzie wiedzą, jakie są kłopoty w życiu.
0: To ja w takim razie wam życzę miłego wieczoru spędzonego w rodzinnym grobie.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Poza tobą nic. Można zaśpiewać o sobie, której się kocha, ale po ciężkim wtorku na uczelni, w pracy albo w szkole można też tak zaśpiewać po dusi i kołderce. Liwka w Radiu SK przed 19, a za chwilę Dawid Kwiatkowski zdradzi coś bardzo ważnego.
1: To mój pierwszy raz.
0: O co chodzi, dowiecie się za moment. Po 19 też ja się dowiem, jakie okazji nigdy nie przepuszczacie. Jeżeli jest taka okazja, o której warto napisać, to dajcie znać na sk.pl, bo czeka kasa na zakupy w internecie. Obiecywałem, że będą złotówki. Będą po 19.

0: To Carla Fernandez w imprezce. Za chwilę Avalon i For Nothing to jest jedna z naszych nowości, ale wcześniej, jeżeli jesteście głodni, no to przepraszam z góry.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Bo ze mną jest teraz Michał, jak Michał z Michałem sobie pogadamy, który opowie o tym, o czym napisał na sk.pl. Pytam was, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie i to jest bardzo smakowita okazja, czyli Michał?
2: Wypychanie pizzy dla znajomych rodziny.
0: Okej.
2: Okay.
0: Ale ty jesteś takim, przepraszam, zawodowym pizzajolo, czy...
2: Nie. Amator.
0: Amator, ach, ale tak. Lubi zrobić pizzę. Powiem ci, dokładnie, że ostatnio taki jeden zrobił pizzę, podpisał własnym pseudonimem i pół internetu się zagotowało z tego powodu.
2: Słyszałem.
0: Ale słuchaj, wszystko przed tobą, bo z drugiej strony, wiesz, nawet jeżeli ten człowiek straci wizerunkowo, no to może przez chwilę zapłacze w nowym Ferrari. Więc ja tobie też tego życzę, może wiesz, tak się wyszkolisz w tym robieniu pizzy, że w przyszłości zrobisz z tego niezły biznes. Kto wie?
2: No, kto wie, tak jest.
0: Słuchaj, na dobry początek, 300 do wydania na Amazon.pl. Może znajdziesz tam na przykład jakieś akcesoria do robienia pizzy.
2: Myślę, że tak, jakaś łopata by się
0: łopata. No to słuchaj, łopatuj tam. To jest fajne łopatowanie akurat. Wpadamy do ciebie niebawem na pizzę, a was zapraszam na sk.pl. Tam możecie się zgłosić, opisać swoją okazję, której nigdy nie odpuszczacie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: na poprawę humoru, jeżeli ktoś miał wtorek potworek. Even Easy Bizu, All of My Love na antenie Radia SK w imprezce 19.29 na zegarkach. Mówią, że malowanie trawników na zielono, kiedy ktoś ważny ma przyjechać, to już są echa przeszłości, a tu się okazuje, że dobra, może malowanie trawników na zielono to tak, ale dróg na różowo wcale nie. Bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce w tym tygodniu. Skolim skończy 30 lat i będzie świętował w Siemiatyczach imprezą. No i burmistrz tej podlaskiej miejscowości zażądał, postanowił, by przemalowano jedną z dróg na różowo, po to, żeby Skolim mógł ładnie przejechać różową limuzyną po różowej drodze. Słyszałem o tym, że jest różowy październik, ale najwyraźniej w Siemiatyczach nieco inaczej te akcje rozumieją. Radio SK. Ja chyba wolę jednak oryginalną.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: I po reklamie.

0: ja mam nadzieję, że kilka dni po ślubie to Damiano Dawid jeszcze nie jest jak zombie i że jego żona też nie jest zombie lady. Ale hit bardzo dobry, 16 minut do 20, tu imprezka, tu Hanczak i Odlot Ściśle Tajny. No właśnie, ta akcja wróciła i ruszyła już na dobre. Zbieramy ekipę do naszego samolotu, który po 20 października w jeden weekend wyleci. Tylko właśnie pytanie, dokąd wyleci? To jest całe clue tej całej zabawy. My nie wiemy, no i wy też nie możecie się dowiedzieć, dowiecie się dopiero na lotnisku, chociaż są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i teraz bądź tu mądry, dokąd polecicie? Był już Cypr, była Hiszpania, konkretnie Malaga, a dokąd zabierzemy was tym razem? No tego dowiemy się za kilkanaście dni, na razie zbieramy ekipę, Kamila i Paulina, nasze słuchaczki już są w tym samolocie, jest deskowa ekipa, czas na was. Zgłoście się zupełnie za darmo przez aplikację Radia SK. Jutro rano kolejna szansa na zgarnięcie biletów.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot Ściśle Tajny. Tylko w Radio SK.
0: Już wam zazdroszczę tego weekendu. Mam nadzieję, że to będzie ciepły weekend w jakimś ładnym miejscu. Ale kto wie, może polecimy w zupełnie innym kierunku. Dua Lipa już teraz.

ci, co grają w GTA, to już doskonale pewnie znają ten numer. Ale ci, którzy słuchają Radia SK, też go poznają coraz bardziej. To Sexy Magic, między innymi Pink Panther, stoi za tym właśnie hitem. Za chwilę 20, po 20 oczywiście gramy dalej, a ja przy okazji może sprawdzę, czy jest dzisiaj jakaś okazja do święt

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami drugi kongres kobiet. Wydarzenie odbędzie się 10 października w ośrodku promocji gminy Węgierska Górka. Na kobiety czekają wykłady, rozmowy, sporo ciekawych rzeczy. Oczywiście wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji na węgierska-górka.opg.pl. I jeszcze zerknijmy do Miejskiego Centrum Kultury. Tam prawy do lewego, czyli uaktualniona wersja jednej z najlepszych komedii teatralnych. Okno na parlament, 14 dzień listopada, Miejskie Centrum Kultury, także serdecznie polecamy. A jeśli szukacie więcej info z naszego regionu, to jak zwykle polecam nasz portal sk.pl. Zaglądajcie.
12: Muzyką się żyje.
13: Halo? Taki tytuł nosi wspólny kawałek O co chodzi i tak o Hemingwaya. Wczoraj wskoczył na szczyt Rap 20. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, a ja za kilka minut zagram wam kolejny singiel O co chodzi, który trafił właśnie do propozycji do tej listy. To Nienawidzę Warszawy. Według wielu komentarzy fanów w sieci to jest najlepszy kawałek z nowej płyty rapera. Swoją drogą w ostatnich dniach ten album jest najczęściej kupowaną w sklepach i odsłuchiwaną w sieci płytą. Zadebiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży płyt w Polsce. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska wystartuje w Eurowizji. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj w maju w Bułgarii. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada.
14: Imprezka.
13: A do mnie można zgłosić okazję do świętowania we wtorek 6 października. Głosówki, wiadomości na Messengerze Eski mile widziane. Za kilka chwil sprawdzę, co tam się kryje, ale wcześniej zagram. Będzie O co chodzi, o którym wspomniałem, ale jeszcze wcześniej Oscar Sims, David Guetta, a teraz już Teddy Swims, Mr. Know It All. Tu Hanczak, dobry wieczór.

Dam, dam, diri, dam. No ja teraz też dam. Coś, co jest bardzo popularne w internecie. 13 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nie będzie to pizza Książula, tylko nowość, która rzeczywiście jest numerem jeden od kilku dni w streamingach, ale co będziecie sobie słuchali w streamingach, jak Radio Eska może wam zagrać ten kawałek? Chodzi oczywiście o nowość, o to, co chodzi. Nienawidzę Warszawy. No ja akurat lubię, no nie powiem, że nie. Ale posłuchajmy tego kawałka prosto z nowego albumu, zresztą najchętniej kupowanego albumu i odsłuchiwanego albumu ostatnio w Polsce. Nienawidzę Warszawy, o co chodzi? Nowość na antenie Radia SK.

0: o to może powiedzieć Wojtek, nasz słuchacz.
1: Ej, ja teraz leżę ze złamaną nogą i odpoczywam, więc u mnie trochę słabawo.
0: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze, ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy, niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu, ale zagram Rosey New Trick za kilka chwil, to nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych, razem z Michałem, który wygrał w nich, zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu. Pozdrawiamy Radio SK.
0: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Radio SK. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
6: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: kebabem? Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w dwóch zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie ma nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że nie żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej, a po 3 latach nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońty i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!

0: Puerto Rico.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, co tam się dzieje w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie. Mama na obrotach. Jeśli ktoś lubi dobry stand-up, to ta artystka, czyli Mama na obrotach, wystąpi już 9 października w żywieckim MC-ku, początek o godzinie 19. Co jeszcze? Po burzy spektakl w wykonaniu Teatru K już 16 października, początek o godzinie 18. Kolejny spektakl, jeśli ktoś się nie załapie, no to 30 października. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu i nie tylko, już teraz na sk.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Kidy News.
1: Po wielu miesiącach przygotowań bardzo się cieszymy, że możemy oficjalnie ogłosić, że w tym roku po raz drugi w naszej przepięknej gminie Czernichów w Dolinie Dwóch Jezior odbędzie się festiwal Jezioro Literatury, który będzie bogaty w spotkania autorskie, koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych i masę fantastycznej energii, która towarzyszyła pierwszej edycji tego festiwalu. Ale zanim festiwal, to ogłaszamy konkurs na bajkę o naszej gminie Czernichów, o jej atrakcjach. Konkurs jest rodzinny, każdy może w nim wziąć udział, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie czernichów.com.pl. Tam jest regulamin, tam są wszelakie informacje. Myślę, że to będzie fajna przygoda dla wszystkich rodzin. Jest postać, którą trzeba wykorzystać i postać, która musi przemieszczać się po naszej gminie i opowiadać o jej atrakcjach i pięknych zakątkach, które być może znają uczestnicy, a niekoniecznie my. Także wszystko w rękach rodzin, wszystko w rękach tych, którzy będą chcieli wziąć udział w tym konkursie. Zachęcamy do udziału, odsyłamy na nasze social media i wszelakie inne kanały, gdzie te szczegóły będziemy przekazywać. No i oczywiście do zobaczenia 13, 14 i 15 listopada na drugiej edycji festiwalu Jezioro Literatury. Wstęp oczywiście na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny, a szczegóły przekażemy niebawem.
0: SK Beskidy.
2: Tak, akcja Świeć Przykładem po raz kolejny prowadzona wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej, jak i z Starostwem Powiatowym. Oczywiście te odblaski są potrzebne. Ta nasza widoczność jest bardzo ważna na drodze po zmroku. Zauważamy, że ten dzień już jest coraz krótszy. Też trafiają się nam pochmurne dni, więc coś, co od nas będzie odbijało to światełko, jest bardzo ważne. Wszyscy mówimy, że tych odblasków już mamy dużo, ale bardzo często zdarza się, że te odblaski są gdzieś w domu, bądź one się tak po prostu zużywają, jeśli ktoś z nich często korzysta, więc warto je rozdawać w dalszym ciągu, a rozdając je dzisiaj uczniom, mamy też nadzieję, że docelowo te odblaski z poprzednich lat mogą trafić do ich rodziców, do ich dziadków, do starszego rodzeństwa, tak aby każdy na drodze był widoczny. Odblaski zwiększają naszą widoczność, kierowca ma więcej czasu i możliwości na reakcję, aby bezpiecznie przed nami się zatrzymać, bądź bezpiecznie nas wyminąć. Wzrasta nasza widoczność z takiej odległości, gdzie idziemy ubrani na ciemno, bez żadnych elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni z około 20-30 metrów, a mając na sobie elementy odblaskowe założone w sposób widoczny, bo to też jest istotna rzecz, żeby ten odblask był rozłożony, założony na ręce, założony na nodze, bądź ewentualnie jakieś kamizelki, ta nasza widoczność wzrasta do około 100-150 metrów, więc tutaj ten czas kierowcy do tego, żeby nas zobaczyć i zareagować, wzrasta znacząco. Aspirant sztabowy Ilona Michalczyk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
0: SK Beskidy.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Świnna. Rozmawiamy z wójtem, panem Wojciechem Urpańskim. Witam serdecznie, panie wójcie. Przygotowania do roku szkolnego jak przebiegały w waszej gminie?
4: Dzień dobry. Przygotowania do roku szkolnego przebiegły w zasadzie bez żadnych wielkich inwestycji. Natomiast jedno, co się stało, to w jednej szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym w Pewli Małej, okazało się, że jeden piec centralnego ogrzewania nam nie domógł niestety. Awaryjnie trzeba było teraz szybko przeprowadzić procedury, żeby ogrzewanie mogło funkcjonować w okresie roku szkolnego.
3: No ale to przed sezonem zimowym jeszcze, miejmy nadzieję, jesteśmy daleko, więc chyba wszystko zdąży się w terminie załatwić. To jeśli mówimy o inwestycjach mniejszych lub większych, co w ciągu tych pierwszych 8 miesięcy tego roku udało się już zrealizować?
4: Podpisaliśmy umowę na Velokoszarawę, na tą ścieżkę rowerową, o której kiedyś tam wcześniej też rozmawialiśmy. Udało się wyłonić wykonawcę, udało się też skoordynować te prace projektowe z linią kolejową, która jest w trakcie realizacji w tej chwili. Mamy podpisaną też umowę na dwa mosty, to też już wcześniej o tym mówiliśmy, ale też już mamy wyłonionego wykonawcę na te dwa mosty, to jest Pewel Mała i Świnna, i będą realizowane na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, czyli w tym roku będzie dokumentacja, do połowy przyszłego roku maksymalnie myślę, że się uda wykonać wszystkie prace projektowe i realizacja robót w terenie. Poza tym otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu grant na ekopracownię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej. W tej chwili też będziemy to realizować.
3: A jakie są plany na najbliższe? No wiadomo, że wielokoszarawa, która połączy Żywiec, a potem następna gminę Jeleśnie i Dasz, do granicy ma być dojazd rowerowy, bezpieczny, piękną trasą.

0: Wszystkie ważne inwestycje, które w najbliższym czasie tutaj będą realizowane na terenie gminy.
1: No w tym momencie jeszcze podpisaliśmy, znaczy jesteśmy w trakcie podpisywania umów na, jeżeli chodzi o szkoły, wracając do szkolnictwa, na instalacje fotowoltaiczne na dwóch szkołach z magazynami energii. To jest zespół szkolno-przedszkolny w Pewlima i zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej plus magazyn energii w zespole szkolno-przedszkolnym w Trzebini. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę, jesteśmy po przetargu. Wykonawca robót powiedział, że w przeciągu 2 miesięcy te instalacje zostaną wykonane.
0: A skąd macie pieniądze na te instalacje?
1: Te instalacje są częściowo z budżetu gminy finansowane, a częściowo ze środków zewnętrznych unijnych. Bardzo duży wkład na terenie naszej gminy to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Także z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować za przychylność i za to, że udało nam się pozyskać środki.
0: Jakie to są pieniądze? Ile to wszystko będzie kosztowało mniej więcej?
1: Ta inwestycja, o której mówiłem, w tych trzech szkołach, to jest około 665 tysięcy złotych.
0: Ważne dla mieszkańców są drogi, panie wójcie, i to jest zawsze bolączka wójtów, że pieniędzy mniej niż potrzeb, jak zazwyczaj. Czy w planach macie realizacje właśnie drogowe w najbliższym czasie?
1: Tak, również ogłosiliśmy przetarg na remonty i modernizację dróg gminnych. W tej chwili zaplanowanych mamy 1,5 miliona złotych na te inwestycje na terenie całej gminy. Myślę, że uda się wyłonić wykonawcę w najbliższym czasie i że ta kwota będzie niższa niż ta zaplanowana w budżecie, więc środki jakieś powinny nam jeszcze zostać.
0: I co za to zamierzacie zrobić? Ile dróg, ile kilometrów dróg, jeśli to się da przeliczyć?
1: Wszystkie sołectwa na terenie gminy zostaną objęte. Były to inwestycje drogowe, które zgłaszane były przez Rady Sołeckie i przez sołtysów. I te, które żeśmy uznali, że chcemy zrobić, to uda nam się, myślę, zrealizować jeszcze w tym roku. Oprócz tego też ogłosiliśmy przetarg na budowę parkingu przy Boisku Sportowym w Świnnej, bo tam też niestety nie ma miejsc parkingowych, bardzo mało. A często odbywają się i zawody sportowe różne, i zawody pożarnicze, i jest problem z tym parkowaniem. Wydzierżawiliśmy teren od Wód Polskich, no i też jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy na tą inwestycję.
0: Ile to będzie kosztowało?
1: Tam była kwota zaplanowana 352 tysiące. Myślę, że też troszkę uda nam się zaoszczędzić.
0: Kiedy inwestycja ma ruszyć planowo?
1: Inwestycja powinna do 3 tygodni maksymalnie się rozpocząć i też krótki czas realizacji, bo tam w 1,5 miesiąca powinien wykonawca się wyrobić.
0: Na terenie gminy ma powstać takie specjalne miejsce, które ucieszy chyba tą młodszą część mieszkańców, aktywną część mieszkańców, tą młodszą, która potrzebuje specjalnych urządzeń, rynien i innych takich cudów do tworzenia akrobacji, no i spędzenia wolnego czasu w taki aktywny sposób. Co to będzie, jak to się nazywa i gdzie się będzie mieściło?
1: To są plany, niestety plany na przyszły rok, bo lokalna grupa działania z Łodygowic LGD Żywiecki Raj będzie ogłaszał taki konkurs, prawdopodobnie w październiku. My w tej chwili przygotowujemy dokumentację na to, żeby można było złożyć ten wniosek, żeby on formalnie przeszedł i dostał to dofinansowanie, które myślimy, że nam się uda uzyskać. Będzie to właśnie tam w miejscu, gdzie przygotowujemy teren pod ten parking w tej chwili i tam kawałek tego terenu zostanie przeznaczony na skatepark.
0: To trzymamy kciuki i myślę, że wszyscy ci, którzy właśnie takie miejsca kochają, będą podwójnie trzymać kciuki, żeby się udało dostać kasę, no i żeby ten skatepark tutaj powstał.
1: Tak, zgadza się. A jeżeli chodzi o inwestycje jeszcze tegoroczne, w tej chwili kończymy zieloną przestrzeń publiczną w Rychwałtku. Jest to piękne, nowe miejsce, które było do tego czasu niezagospodarowane, z wiatą, z miejscem na ognisko, z grillem, z miejscem, żeby ludzie mogli się zatrzymać, z urządzeniem siłowni zewnętrznej. Jest to przy Placu Zabaw w Rychwałtku. Bardzo serdecznie zapraszam do korzystania z tego miejsca. Jesteśmy w trakcie odbiorów, to jeszcze jakieś 1,5-2 tygodnie i będzie można już korzystać z tego miejsca.
0: Jeszcze proszę powiedzieć, skąd macie pieniądze, ile to kosztowało?
1: No tutaj mamy też dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za co bardzo dziękuję. Cała inwestycja kosztowała 336 tysięcy złotych.
0: Panie wójcie, taki wniosek jest, że bez pozyskiwania środków zewnętrznych niewiele udałoby się zrobić, prawda? Bo te środki gminy wystarczają na te podstawowe rzeczy i tak zwane wkłady własne. No a dzięki pozyskanym pieniądzom jesteście w stanie realizować wiele ważnych

0: inwestycji dla mieszkańców, prawda?
1: Tak, bez dofinansowania zewnętrznego byłoby ciężko naprawdę. Niewiele z tych rzeczy, które wymieniłem, można by było zrealizować. W tej chwili też przygotowujemy się do realizacji rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Pebelśle-Miejska, bo to sołectwo zostało nam jeszcze do skanalizowania i zwodociągowania. W tej chwili przez Związek Międzygminny z kolei realizujemy aktualizację dokumentacji projektowej i w przyszłym roku też będziemy występować o środki zewnętrzne, żeby można było zrealizować to zadanie.
0: No to są już takie duże pieniądze, prawda, na takie inwestycje?
1: Średnio licząc około 11 milionów złotych, żeby dokończyć całą tą inwestycję, także to są bardzo duże pieniądze.
0: No ale z różne źródła i można po prostu próbować czasem dzielić na etapy, bo bardzo często to tak jest, że nie uda się za każdym razem całej kwoty uzyskać, ale na przykład częściej wtedy już można rozpocząć inwestycje i szukać dalszych środków, bo z tego co rozmawiam z wójtami, różne są sposoby, żeby właśnie inwestycje przeprowadzić.
1: Tak, zgadza się i trzymam kciuki bardzo za naszą drogę wojewódzką, żeby udało się skończyć w tym roku te założenia do projektu i żeby realizacja w przyszłym roku mogła również się rozpocząć. Zresztą nie tylko ja, bo i Żywiec, i Jeleśnia też bardzo trzymają kciuki, żeby można było ruszyć z tą realizacją tej inwestycji.
0: To bardzo ważna, jeśli chodzi o kwestie dojazdów, inwestycja, ponieważ no, cała trasa na Korbielów, nie tylko turystyczna, ale ta po prostu tranzytowa, no, bez porządnej drogi to się po prostu nie udaje.
1: Zgadza się. W tej chwili rozpoczęły się prace przy budowie nowego mostu na terenie w ciągu drogi wojewódzkiej, to jest w Pewli Małej. Już organizacja ruchu tymczasowa została wprowadzona. Roboty, mam nadzieję, że do tygodnia też już się rozpoczną. Tam ma być most tymczasowy na czas realizacji robót. Ten most, tak jak żeśmy pisali też u nas na stronie, ma być dwukierunkowy, także to utrudnienie pewno będzie, ale także trzeba będzie się zatrzymywać. Będzie tam też przejście dla pieszych oddzielne wyznaczone, także mam nadzieję, że ta inwestycja też do końca przyszłego roku zostanie zrealizowana.
0: No najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej, tak się mówi. I oby to lepiej było jak najszybciej, i żebyśmy się mogli cieszyć tymi drogami tutaj, bo co tu dużo mówić, szczególnie w sezonie letnim, tych turystów, tych samochodów jest po prostu ogrom.
1: Ten ruch kołowy jest bardzo duży. W godzinach szczytu, po godzinie 14, jak się kończy zmiana w zakładzie w Jeleśni, to widać, to ten ruch turystyczny w sezonie letnim też bardzo duży.
2: SK Beskidy.
3: Babsko Rula. Zdowiędowna, wsytki baby, głowy chałpy syją były i tą głową bezdziej cały całkiem dobrze se kręciły. Miały w sobie dużo ciepła, by rodzina w zgodzie zyła i musiały tak kieroci, by się nigdy nie zwaśniła. Chłopeckowi podchlebiały, co by się cuł najważniejszy, by miał siły do roboty i w słowie był zowdy piersy. To, czego się nauczyły od najstarszych gaździn z rodu, przekazały swoim córkom, by wyuczyć ich za młodu. Kiesik dobro gospodyni to musiała dobrze ważyć. Uprząść, usyć, wyhaftować, dobrze grosem gospodarzyć, gowieć w sobie poodbywać, z gniozdów zebrać kurka kurze, powydojaj krowy, kozy, najupiec buktę w róże. Bo gospodarz głowa chałpy miał synów u tej roboty, by na mężów się nadali, a nie w głowach mieli psuty. Teraz wszystko jest inaczej. Role w życiu się mieniają. Baby posły w nowoczesność i od chłopów nie odstają. Może to jest dobra sprawa, bo się w chałpie nie zasiedzą. Na lekkie jeźnie uważą, to dziecyska w sklepie siedzą. Strasznie wozno babsko rola, bez nich bieda rusej dali. Bo kobiety moi złoci, to ogniwo z twardej.
2: SK Beskidy News.

0: kucharstwo, które no, w wielu regionach w Polsce jest znane, ale myślę, że to żywieckie jest po prostu wyjątkowe. Na czym to wszystko polega i skąd się to wzięło?
1: To właśnie bardzo ciekawe pytanie. Skąd się to wzięło? Bo to się w zasadzie wzięło.

dużej mierze nasz mózg koduje obrazy łatwiej niż tekst, więc te bibułki mi się wyświetlały gdzieś tam w głowie, a wraz z nimi kategoria zawsze i tradycja. Proszę mi uwierzyć, są bardziej tradycyjne formy artystyczne, natomiast bibułkarstwo przez tą swoją niezwykłość, ferię barw, i ja sądzę, że jednak ono jest tak przesiąknięte emocjami kobiet, które tworzą te kwiaty, że to jak się zobaczy, to już zostaje. Niekoniecznie musi się bardzo podobać. Ja wierzę w to, że nie każdy jest miłośnikiem tej formy artystycznej. Ale jest w bibułkarstwie coś niezwykłego. Jest w tym papierowym świecie kolorowych kwiatków, jest stanowczo coś więcej niż tylko kolor i papier. I po wielu rozmowach, po obserwacji, po uczestniczeniu w kręgach twórczych pań szczególnie z okolic gminy Jeleśnia, mam takie poczucie, że fenomen bibułkarstwa to są właśnie te emocje, które powodują, że te kobiety się spotykają, tworzą i każda z nich indywidualizuje swoje prace. One mają określone cechy, które są pochodną sytuacji emocjonalnej twórczej.

Bibułkarstwo, czyli tradycja zdobnictwa bibułkowego z Żywiecczyzny, zostało oficjalnie wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest to ogromna robota pań twórczyń, bo bez tej sztuki nie byłoby w ogóle o czym mówić. Natomiast organizacyjnie poprowadziła to przede wszystkim Fundacja 9 z Jeleśni, z Moniką Grubel na czele. I wpisanie tego zjawiska kulturowego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na pewno jest momentem zwrotu, bo ta sztuka się dzieje, ewoluuje, ona się w niezwykły sposób zmienia. To nie jest zahibernowany system, to jest system bardzo dynamiczny.

intelektualna Europy po oświeceniu. Mówimy o wieku XIX. Drukarstwo to nie jest średniowiecze, to nie jest zdobnictwo ludowe, to nie jest rzeźba, snycerka czy tkactwo. To jest takie coś, co się

twórcy, twórczyni. I żeby zrozumieć fenomen bibułkarstwa, to zapraszam Państwa na chwilę, przenieście się wyobraźni w czasie do Galicji Zachodniej, w wieku XIX, czyli jesteśmy na Żywiecczyźnie, w Kotlinie, w Beskidach, w wieku XIX, a dokładnie jesteśmy w chłopskim świecie, w Dolinie Sołej Koszarawy. No i tutaj w rytmie długiego trwania, jak ładnie to nazwał Rodel, ukształtowała się taka wspólnota, która gospodaruje na małożyznę ziemię. Jak małożyznę ziemię, no to raczej bieda. Zatem i ziemię małożyznę, i warunki też trudne, nie tylko dlatego, że ziemia kiepska, ale też klimat wymagający, no bo to jednak są góry. A że góry, no to kamienie i zimno. I trzeba coś wynieść do góry. Trudniej się wnosi do góry niż po płaskim. Także chłopski krajobraz Żywiecczyzny tamtych czasów tworzyły drewniane zabudowania i niewielkie pola uprawne. Zogniskowano w 76 wsiach. Tyle było wsi na Żywiecczyźnie w wieku XIX i w tych wsiach mieszkało około 70 tysięcy ludzi, czyli mniej niż połowa populacji dzisiejszej. To, co większe i bardziej płaskie, stanowiło własność Habsburgów, bo to są już czasy, jesteśmy już po zaborach, w 1795 roku trzeci zabór, zatem w wieku XIX cała Żywiecczyzna należy do Galicji i Lodomerii, stanowiącej północno-wschodnie rubieże Cesarstwa Austrii. Dalej Austria się już kończy, już jest koniec, dalej już jest Cesarstwo Rosji i Prusy. Ludność lokalna nadal mówi po polsku tutaj, a kultura na prowincji w swoim tempie i na swoich zasadach, jak się Państwo domyślacie, przyswaja nowości z Wielkiego Świata. Zanim te nowości z Wielkiego Świata tutaj dotrą, to przestają być nowościami w Wielkim Świecie, ale to w zasadzie bez znaczenia, bo człowiek jak nie wie, co jest gdzie indziej, to mu się wydaje, że wszędzie jest tak, jak mu się wydaje, że jest. No i w jakiś sposób to konstytuuje pewnie wyobrażenie tego rolniczego świata ówczesnych Beskidów i dzisiejszych. Także i tak jak wszędzie w tym czasie, tak i tutaj w zasadzie współistniały dwie kultury, kultura pańska i kultura ludowa. Zatem kultura była i pańska, i ludowa, ale żeby było w ogóle można mówić o bibułkarstwie, to potrzebny jest kolor. Nie ma. Świat bibułkarek, świat twórczości bibułkowej to jest świat kolorów, kolorów kontrastowych, atmosfera barw. To tam się dzieją cuda. Tam fioletowy z zielonym i czerwonym współgrają i do tego jeszcze niebieski. Są kolory, których połączeń trudno sobie nam wyobrazić, a one jednak istnieją. No, nie byłoby to możliwe, gdyby jednak nie przemiany wieku XIX. Bo dynamiczny rozwój produkcji przemysłowej w wieku XIX wszystko zmienia, wszystko wywraca absolutnie. Tworzy nową rzeczywistość. A skoro wszystko, no to również to, co dzieje się w kulturowym krajobrazie Żywiecczyzny. I jakkolwiek nie brzmi to dziwnie na początku, ale proszę o cierpliwość, to w zasadzie jest to wszystko zasługa, to bibułkarstwo, to jest zasługa Williama Perkina, 18-letniego brytyjskiego chemika. Gdyby nie on, barwniki, to nie byłoby najpewniej, kiedyś by to nastąpiło. Tak samo z Kopernikiem mówi się o tym, że prędzej czy później świat wpadłby na to, na co odkrył geniusz Kopernika, umysł Kopernika wtedy, kiedy odkrył. Pewnie tak samo by było z tymi barwnikami, ale to właśnie Perkin w 1856 roku wynalazł pierwszy komercyjny syntetyczny barwnik chemiczny, wybudował pierwszą na świecie fabrykę, w której te barwniki produkował. No i nie powinno dziwić, że szukał czegoś zupełnie innego, bo szukał leku na malarię, a stworzył purpurę anilinową, czyli bardzo intensywnie fioletowy barwnik. No i poszło. To był moment zwrotny, jak się okazało, że jest jakiś patent, jest sposób na jakiś jeden kolor, to da się, wykorzystując wiedzę chemiczną, zrobić inne. Także wszystkim chemikom dziś powinniśmy podziękować za to, że dzięki nim właśnie, a w zasadzie dzięki dyscyplinie, którą reprezentują, można na Żywiecczyźnie tworzyć takie cuda z bibuły kolorowe. Gdyby jednak rok wcześniej, zaraz po swoim odkryciu, polski chemik Jakub Natanson opatentował swój wynalazek i wdrożył do produkcji masowej, datowalibyśmy pojawienie się sztucznych barwników od momentu wynalezienia czegoś, co nazywamy fuksyną, czyli barwnika czerwonego. Czyli świętowalibyśmy w zeszłym roku kolejną rocznicę wynalezienia czerwonego barwnika. No i zaczyna się po roku 860 kolorowe szaleństwo. To barwa zalewa świat, bo drogie barwniki naturalne przegrywają rywalizację o rynek, jako że laboratoria chemiczne po prostu opracowują kolejne odcienie. Jak już poszedł jeden, no to można mocniej, słabiej połączyć, zaciemnić, dodać inny kolor, coś wyjdzie. I,
I następuje coś, co możemy nazwać demokratyzacją kolorów. Tak, kolor przestaje być, tak jak czerwony i niebieski wcześniej był kolorem królów, nie dlatego, że królowie lubili czerwony i niebieski, tylko dlatego, że potwornie drogie barwniki od czasów Fenicjan, purpura była horrendalnie droga, no i to był towar deficytowy, zatem na czerwony i niebieski mógł sobie pozwolić tylko ktoś, kto miał mnóstwo pieniędzy i taką fantazję, że chce mieć coś czerwonego albo niebieskiego, a tu nagle pyk. A tu nagle Perkin na tansu mówił, proszę Państwo, od dziś możecie ubierać się w kolory królów. Także ta demokratyzacja kolorów zmienia wizerunek wsi również. I wsi, która z określonych względów była

Dlaczego? Za chwilę. Ta demokratyzacja kolorów zmienia wizerunek wsi, ponieważ wyraźne kolory, drogie, niedostępne dla chłopstwa, okazały się być dostępne dzięki chemii. I ta chemia stała się kluczem do świata barw. Kolory stały się tańsze, dostępne dla wszystkich również na żywiecczyźnie. No ale skoro jest kolor, mamy kolor, można kupić farbę, no to jest papierem. Igła to jest jednak papier. I tutaj też przemiany i wynalazki wieku XIX. Co prawda pierwsza manufaktura papiernicza powstaje na ziemiach polskich jeszcze z opanowienia Kazimierza Jagiellończyka, czyli zanim Kolumb odkrył Amerykę, której w zasadzie nie odkrył, bo nie wiedział, że ją odkrył. Trochę mu się pomyliło, zamiast do Indii dopłynął gdzie indziej. Ale zanim to się stało, to już powstaje pierwsza manufaktura papiernicza w Polsce, ale dopiero w 1845, czyli chwilę przed wynalezieniem barwnika, pewien wynalazca z Saksonii tym razem, czyli nie Anglik, ale osoba zamieszkująca teren Cesarstwa Niemieckiego, choć jeszcze wtedy nie, bo jeszcze wtedy ona się nie powołała do życia po Napoleonie. Pan, który się nazywał Keller, opracowuje metodę mechanicznego pozyskiwania masy papierniczej z drewna. Więc jak jest mechaniczna metoda, no to można produkować coś taniej. I tak

korzystamy do dzisiaj. Na Żywiecczyźnie zmiana ta zachodzi 40 lat później. 40 lat później Maurycy Schroeter zmodernizował odliczony po ojcu rzemieślniczy zakład tokturniczy i instaluje nowoczesne urządzenia zasilane energią wodną, której źródłem była oczywiście pobliska rzeka, czyli Soła, i uruchamia oficjalnie fabrykę wyrobu masy z drzewa na papier. To jest rok 1885. Po 4 latach kolejna innowacja, zmiana nazwy na Żywiecką Fabrykę Papieru, którą Państwo możecie kojarzyć, ponieważ ona za jakiś czas będzie się nazywała Żywiecką Fabryką Papieru Solali. To jeszcze na razie nie jest Solali, choć jest nad Sołą. No tak, i ta zmiana to jest konsekwencja zakupu nowych maszyn, więc już maszyny produkują papier. Maszyny produkują kolor dzięki chemii i maszyny produkują papier. No zatem jest i papier, i kolor. No zatem co z bibułką, bo to wcale też nie jest takie oczywiste. Bibułka to jest inaczej papier pijący, tak? Taka nazwa z języka łacińskiego nam się wyprowadza. Zatem wchłaniający to, z czym ma kontakt. To również emocje swoich twórczyń. Gładka bibuła to chińczykom zawdzięczamy i drzewom morwowym. Natomiast krepina to ta

19. To jest produkt wieku XIX, znowu XIX wiek. I znowu przypadek. Papier maszczony, rozciągliwy, umożliwiający formowanie względnie trwałych kształtów, pojawia się w latach 80. w Anglii, więc mniej więcej w tym samym czasie te wszystkie elementy się składają w pewną całość. W latach 90. XIX wieku to już jest krepinowe szaleństwo. To powstało przez przypadek. Produkowano coś zupełnie innego i okazało się, że pod wpływem źle dobranej temperatury coś się podziało, pomarszczyło i było do wywalenia. A no, się okazało, że nie. Że jednak to jest dosyć elastyczne, jak na papier. Papier się drze, nie da się go formować aż tak bardzo. A tu nagle to było podatne na dłonie ludzkie. I to krepinowe szaleństwo zaczyna się wraz z modą na papierowe rękodzieło. Tam się okazało, że jest papier, który umożliwia formowanie pewnych rzeczy i można było tą krepiną zastąpić materiały luksusowe, takie jak jedwab na przykład. Więc nie każdego było stać na jedwab, ale już na krepinę owszem, bo to po prostu był papier. Wydawano wówczas specjalne broszury zawierające instruktaże tworzenia ozdób z papieru. I ozdabiano tym wszystko. I w tym się specjalizowali przede wszystkim Amerykanie pod koniec wieku XIX. Tam

rozmiarze wieczyźnie w tym czasie co? No w tym czasie cesarz Franciszek Józef panuje miłościwie w 41 rok. Cesarstwo Austrii zmieniło co prawda nazwę na monarchię austro-węgierską, potocznie nazwano Austro-Węgrami, ale Galicja nadal jest jej częścią. Świat no, nie tyle stanął w miejscu, ale tak powolnie, pomału. Ale już od końcówki lat 80. wieku XIX żywiecka fabryka papieru produkuje papier z celulozy. Minie kolejne 15 lat i ta sama fabryka zamienia nazwę na Solali, gdzie na motowidłach kobiety będą ręcznie zawijały kolorowe pasma tej farbowanej bibuły. Jak Państwo kiedyś widzieliście, pracuje motowidło i ta kolorowa bibuła się tam zawija. To jest absolutnie niesamowity widok. I za chwilę rozpocznie się epoka serogów w Zabłociu. Właścicieli papierni w Zabłociu koło Żywca nad Sołą, a dokładnie na jej lewym brzegu. Mam nadzieję, że o serogach będę kiedyś mogła Państwu opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa

renesans zbankrutował ze swoich legalnych wynalazków, ponieważ naiwnie zakładał, że ludzie będą chcieli czytać książki. Ja nadal w to głęboko powierzę, więc są takie wynalazki, że one są trochę jakby nietrafione. Zatem co z tą kolorową bibułką? By upewnić się, w jakich realiach mieszkała chłopska góralska rodzina w XIX wieku na Żywiecczyźnie, w tej Galicji Zachodniej, o której Państwu mówiłam przed chwilą, te 70 wsi, około 70 tysięcy mieszkańców, poprosiłam o rozmowę Barbarę Rosiek. Barbara Rosiek jest etnografem z Muzeum Miejskiego w Żywcu, ma ogromną wiedzę w tym temacie. I zapytałam, jak to wyglądało, jak wyglądały domy, jak żyli ludzie w tym czasie, kiedy te bibułki, te barwy, to wszystko pojawia się w świecie. Usłyszałam rzecz następującą. Najczęściej było tak, domostwo stanowiła jednotraktowa chałupa dzielona na trzy części. W środku sień, po prawej stronie izba, a po lewej część gospodarcza, czyli stajnia ze zwierzętami. Mogła też być komora. To był taki klasyczny układ, wewnętrznie wydzielone części w zależności od funkcji, a fakt, że jest to jednotraktowa chałupa oznacza,

czy już przekroczył tą niewidzialną granicę, którą wyznaczały odmienności kulturowe. No i tutaj natura grała istotną rolę, jeśli chodzi o te domostwa. Nie tylko w Beskidzie Żywieckim, ale o tym akurat mówimy. Wyobraźcie sobie Państwo taki dom, nakryty tym dachem, ułożony w linii prostej, gdzie natura jednak miała kluczowe znaczenie. Pytanie, co dało się z tym zrobić. Dom był zwykle orientowany wzdłuż drogi,

słoneczniona część przez lata była bowiem dosyć. Wieloosobowa, wielopokoleniowa rodzina, no, o tym już kiedyś Państwu opowiadałam w kontekście Franciszka Janeczki, a i 10 osób, a i więcej, a jeszcze czasami jakiś chłop komornik z rodziną. Dziadkowie, dzieci, wnuki, kilkanaście z reguły osób mieszkało w takiej izbie. No i tak to funkcjonowały i ta jedna izba mieszkalna, wspólna dla wszystkich, urządzona była według jednego obowiązującego schematu i on był oparty na tradycyjnych wierzeniach. Ważne było to, że i to jest kluczowe dla opowieści o bibułkarstwie. Tam się palił ogień. W tej drewnianej, mszonej chałupie, czyli utykanej mchem, palił się ogień otwarty i palenisko było nakryte okapem. Oznacza to, że nie było jeszcze komina. I teraz sobie Państwo wyobraźcie sytuację, że nie ma komina i tak sobie siedzimy. Całą zimę. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście w pokoju. Jest Was tam 10 albo 15 osób. Jest listopad albo grudzień. Ogień, nie mamy komina. To, że wszyscy...

uwędzony. Dlaczego tak było? Dlaczego nie ma komina? Wydaje się to być co najmniej dziwne. To skutek podymnego. Podymny to był podatek wprowadzony w I Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Kto nie miał komina, nie płacił. A że chłopi byli biedni, no to rezygnowali z luksusu posiadania komina. Komin był luksusem. Nie było go widać, trudno było ukryć komin. Zakopali go w ziemi. Można go było oczywiście mieć, ale to trochę jak z Golumem i pierścieniem. Byłoby to koniec. W rezultacie ta galicyjska wieś, ta żywieczyzna wieku XIX pełna była chat kurnych, po prostu bez kominów i to do tego sklepiskiem. A że na strychu też było siano, więc żeby się to wszystko nie zapaliło, to ta część, gdzie wychodził dym, była oddzielona ścianą. Zatem nie dość, że paliło się otwarte ognisko, to oświetlało się domy łuczywem, czyli dartymi bukowymi szczapami. Gdy w izbie palił się otwarty ogień, siłą rzeczy wszystko jest osmolone i czarne. I tak było ze starymi chałupami. Zatem jesteśmy w takiej izbie, która była izbą do spania, do mieszkania, do życia, do wszystkiego. Ona była kuchnią, sypialnią, łazienką, pokojem gościnnym. Co Państwo jesteście, i toaletą, jak Państwo sobie jesteście w stanie wyobrazić. Tu się to czuło po prostu zwyczajnie całe życie. Tu się umierało i tu się żyło i rodziło. I wszystko to było osmolone. Wszystko. Jeżeli kogoś było stać na jakieś ozdoby, no to te oleodruki na przykład trzymano za szybką. O ile kogoś było stać na szybkę? Bo szybkę można było umyć. Natomiast wszystko inne było absolutnie osmolone. Jedynie gałązki jodłowe na Boże Narodzenie na chwilę odmieniały tą kolorystyczną monotonię. Jeżeli nawet gdzieś tam były jakieś pojedyncze kwiatki z czegoś, może ze starego materiału, to one i tak za chwilę były czarne. I tak to wyglądało. Zatem niezbędne, żeby można było w ogóle dobić to wnętrze, było wyprowadzenie tego ognia w jakiś sposób, albo zapanowanie nad tym ogniem. Zatem na ścianach, jak się coś pojawiało, no to już wtedy, kiedy nie było dymu. Ale jesteśmy jeszcze cały czas w tym dymie, w tej XIX-wiecznej galicyjskiej izbie na Żywieczyźnie. I na chwilę połaźniczki, czyli te podwieszane pod sufit choinki, jakieś tam w miarę kolorowe rzeczy można było zawiesić. Są oczywiście takie okapy, które wyłapują dym, dzięki któremu on idzie bezpośrednio do gdzieś w przestrzeń, ale to i tak jest w środku. To wszystko jest w środku. Barbara mnie zadała fajne pytanie. Mówi, byłaś kiedyś w kurnej chałupie, takiej napalonej, tam gdzie jest napalone, szczypało w oczy, potłowało się wszystko. No więc co tam wiele zrobisz, tak? Musisz nauczyć się żyć z tym dymem. I pod tym dymem chodzić, jak to ona ujęła. Bo on się unosił w tej chacie, więc ludzie gdzieś tam trzeba było łapać powietrze. Więc nie było ani kolorowych kwiatków, nie było poduszek kaftowanych, no bo jak? Kolorem dominującym w takiej izbie była szarość i czerń. I zmiany pojawiają się wraz z zamknięciem ognia w piecach. Co prawda przepisy w tej materii pojawiają się już końcem wieku XVIII w Galicji, w okresie zaborów, ale świat chłopski jeszcze przez cały wiek XIX funkcjonował w chatach kurnych i w chałupach półdymnych. Po prostu, no to trzeba było mieć pieniądze, żeby, tak jak dzisiaj, no tak jak usłyszeli, żeby sobie wybudować drugi komin.

budowlane i ustawa o policji ogniowej z końca XIX wieku wpłynęły na zmiany w zakresie bezpieczeństwa i systemu budowy chałup. I to skutkowało wyprowadzeniem dymu ponad dach. Mogłoby się zatem wydawać, że skoro znika dym, to wyłania się kolor. Ale tak nie było, bo kiedy ten dym znika, no powiedzmy, że to są pierwsze dwie dekady XX wieku. Więc w nowo budowanych domach może już pojawić się kolor, natomiast w starych domach nie ma koloru, bo ściana jest tłusta. Nawet jak już został wyprowadzony ten ogień, to ściana jest tak tłusta bardzo... No nie, ani niczym innym. Jak Państwo będziecie kiedyś mieli okazję być w jakimś skansenie, gdzie są faktycznie stare budynki, to tam jak się wchodzi, to czuć taki specyficzny zapach wędzaka. No to jest właśnie to. 100 lat, a dalej to jednak pracuje i no to jest natura. Nie ma koloru, bo ściana jest tłusta. Żadna farba się nie trzymała, więc szorowano te ściany i próbowano je bielić. Na chwilę, na Wielkanoc to było wybielone, a później się łuszczyło takimi wielkimi płatami, odpadało, bo to wszystko było tłuste i na to znaleziono sposób. Przybijano na te tłuste ściany maty trzcinowe i nakładano na to taką ordekę, zaprawę z wapna. I ta zaprawa z wapna była wybielana na tyle mocno, z taką siwką tak zwaną, bo ściana oddawała to, co wpłynęła z dymu, więc to żółkło. I co ciekawe, gdy już wymalowali na nowo taką izbę, to jeszcze kropili ciemną farbą po suficie, tak z pędzla, takie kropki, tak, żeby nie było widać śladów po muchach. Ale za chwilę znowu wnętrze było czarne, jeśli by nie było prowadzone poza dom. I dopiero w latach 30. okresu międzywojennego nadchodzą takie zmiany, które faktycznie mają realne przełożenie na komfort życia, bo ludzie zaczęli pracować zarobkowo poza własnymi gospodarstwami. No i kluczowe były tutaj dwa czynniki, i przemysł, i kolej, czyli i miejsce pracy, i możliwość dojazdu. A wraz z tym pojawiły się ściany w domach, drewniane, murowane, matowane. Na jeden kolor z paskiem u góry i wałek do tego. To już możecie Państwo kojarzyć. I w tym właśnie świecie wiejskich chałup pojawia się bibułka. Więc mamy już kolor, mamy papier, mamy bibułę, mamy dom, w którym ta bibuła może zacząć funkcjonować. Więc skąd się wzięło to kwiatowe rękodzieło?

dawną sztuką ludową, związane jest z istnieniem kultury chłopskiej. Jest jej emanacją. Zależy ono od otaczającej przyrody, wierzeń, systemu wartości, stosunków społecznych. Nikt w tej kulturze nie tworzył sztuki. Nie znał nawet tego pojęcia, ale wrodzone człowiekowi poczucie rytmu, harmonii, symetrii sprawiało, że nawet wytwarzając przedmioty domowego użytku, czynił je ładnymi. Skoro tak, to co w tej konkretnej przestrzeni beskidzkich, wiejskich chałup i formach ich estetyzacji poprzedzało bibułkę? Co tam mogło być? Był papier, biały, gdy z izby zniknęły zwierzęta. Mógł pojawić się kredens i wtedy wycinano taką firankę z papieru. Warto wspomnieć, że taki rodzaj wycinanki papierowej stanowi element kultury i tradycji żydowskiej. Rajzelech, czyli rozeta przypinana do szyb w okresie święta Pesach. Więc tutaj przenikanie kultur miało

masowo produkowana. Dziś to bibułkarstwo wydaje nam się bardzo tradycyjnym i zakorzenionym w czasach dawnych wytworem kultury. Ale w zasadzie jest zjawiskiem relatywnie nowym, bo to jest wiek XX. I dla społeczności lokalnej, tak sobie myślę, zamieszkującej Żywiecczyznę, pojawienie się tego nowego zjawiska w kulturze ludowej musiało być swego rodzaju innowacją, taką modą, nowinką ze świata. Czymś, co jednak burzyło stary porządek estetyczny, bo to była duża ingerencja w ten świat zadymiony, monochromatyczny, świat zupełnie inaczej zdobiony. I nagle wszystko wybucha. Nie? Wykorzystywano słomek, kłosy, ziemniaki, brukiew, sznurki i tą bibułę strojono wnętrza domów, świątyń, kapliczek. Obdarowywano wieńcami imieninowymi solenizantów. Były mojki, łańcuchy choinkowe. Wszystko to zmieniało się wraz z dostępnością barwnych papierów i gładkich i karbowanych. No i po okresie marginalizacji sztuki ludowej po II wojnie wraca ta bibuła. Same twórczynie mówią, że jest bardzo dużo podobieństw między tym, co robią dziś, a tym, co było kiedyś, ale sporo się też

kwiatami fantastycznymi. One były wymyślane, były kwiatami, które stanowiły ucieczkę od rzeczywistości. Ale w kontekście społecznym myślę, że bibułkarstwo jest bardzo silnym spoiwem wspólnototwórczym dla kobiet i jest formą samorealizacji. One

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Dzień dobry, Panie Jezus.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałam, że inaczej się zarabiało niż teraz, nie jeździło się do fabryk, nie pracowało się, ino się handlowało. Tak. Jak wyście to robiły? Za panny czy za dziecko?

przed świętami, tydzień przed świętami. No i używałem i to tak się złożyło, że to się psuło. Bo tak, używałeś jedną choinkę, nie podobała ci się,

Trzebiński Grój, Świniański i do Trzebinie my schodzili z tego lasu i miałem już miejsca takie porobione, porę miejsc, że ludzie potrzebują. Z tego ostatniego razu, jak my były, i zaś my tam do tych domów szły,

0: do grunia. To my przepadowali przez korzenie drzew, no bo ciemno, jak zwykle było ciemno. Niektóre się przewróciły, zaś z tymi moinkami przyszły do budynku. No nic, powiedziała medycyna jaką, no co się ta niego dało, byleby ludzie kupili, nie? Mój Boże, ludzie składali ręce, te wyście już z choinkami przyszły. Matko Boska.
1: Jak wyście te podszyte choinki na tych plecach zaniosły?
0: Tak, czwórkiem myszły, jedna za drugą, żeby się nie potracić. Po lesie był chodniczek bez las, nie było drogi, tylko chodniczek. Ale my tu z naszego lasu wyszły, to był chodnik dalej, aż my zaszły do Trzebinie, do wsi. Potem my przyszły do Sporysza, potem my szły pod Grojec. Tam teraz, gdzie jest te występy są, tam parę budynków było pod tym Grojcem, tam my szły, tam się to sprzedawało. Jak my posprzedały wszystkie, to my kupili tam do domu cukier, mąkę na święta, co trzeba było. I zaś się szło na nogach Trzebinią do góry. My nie poszły do lasu, tylko Trzebinią do góry i już tu na całą się przesłali do domu.
1: Autobusy nie chodziły wtedy?
0: A skąd? Boże, ani taksówka, ani nikt nie miał auta niejakiego. No.
1: To było przed świętami Bożego Narodzenia. A czym żeście jeszcze handlowały tak w ciągu roku?
0: Były no to coś bijało, chodziło się raz, jak były maliny, bo maliny wcześniej były w sierpniu.

0: všetko povyrábané. I to jeden na druhýho. Bož vyrábali on katu, před ňou, že nic neobstalo. Tak šukali tam na Sopotnejské, kde mi pošli, i tam mi vybírali ty tornie. A já žena byla převážně na Přenkovským. Tam v Gruňu, jak tu Přenkova se svodí, to já žena bylo dužo, tak, ne tak vysoký, tylko tak šredný já žena rosla, všoci z toho, co možná bylo přigývat go, té gajenský i tego, to až chlopci byli tacy porošinci, ty sošatky, to chodili s námi, to měli, s dužom měli lžej, bo ti chlopci přigínali, měli také porobené lohy i przygizane te gałęzie i my targali do worku.
1: I też na plecach, żeście to niesły wszystko?
0: Pewnie. Wszystko do sprzedaży na plecach. Do Przezgu i znowu, albo w Sium na dół naszą i do Trzebinie przez dział, albo przez Poryż, bo się wsło tutaj był chodnik przez pola. I to z pola Trzewińskiego i słodziło się do Sporysza, do wsi. I przez wieś z Poryżką my przeszli do tej drogi, co idzie koło tego, koło parku. Cygany mieszkają tam, miały budynki cygane prędzej w tym parku. Jak się idzie do gówno droga od Jeleśnie, wieś, które to. No i no, przyszliśmy do Żywca. Pod górala, tam się zdawało na wogę, ile kto miał nazbierane, no i dostajesz pieniądzki. I za to się zaś kupowało do chałupy żywność.
1: Nie mieliście jakiego chłopa, żeby wam pomógł to nieść?
0: No jakiego? Jak tata szedł mój, był wolny, no to wziął plecak to my nazywali rybsak. Do tego rybsaka mi nadawał. I zaś do jakich tych reklamówek nie było w tym co w ogóle, bo ja w tym kanem mógł to wiaderka jak ja, bo co. No i to mi zaniósł, no jak zaś miał zajęcie w domu, co mieli robotę jaką swoją, no to musiała wziąć.
1: Jak ten rybsak wyglądał?
0: Jak wyglądał? No tak był, no chyba ręcznie robiony taki z lnianego płótna. No i kapę taką miał, czy ten górec zapinął, tu był guzik i z tym guzikiem zapinął. No i naładował walnie, bo on zbierał skórki z królików, szczelętów.
1: I to w tym plecaku nosił?
0: W tym plecaku nosił te owoce całe i, no i to z miasta spokój, nie poszła.
1: No a jak właśnie z tymi skórkami, jak to było?
0: A ze skórkami to tak, poszedł, no i prędzej poszedł z domu, poszedł na nogach, obeszedł już czyną, poszedł do Trzebinicy, poszedł tu ku Cięcinie, zaś dalej, jak jest bystro tego, ludzie chowali dużo królików, no to ususzyli skórki na takich tych formach, z kija. No i te skórki suche się sprzedawało, to było w pieniądzach, ludzie tego się mogli, to się dali. No a tata to zbierał, no bo nie miał

0: de plecaka, de un aspudek, aż aż te suche. Litaj na adwo, co ledwo zeszedł z tym. I przyszedł do Żywca, tam był taki skład się nazywał. Tam był gościu taki, co wybrał na wogę. No i leci zawożę te skórki, osobno cielęce, osobno z królika. No i tyle miał pieniędzy zaś. No ale co? Lubił se? Brrru. To zarobił.
1: Chlapnieć.
0: To mamie mało co przyniósł do domu. To nam przyniósł chleb. A ten chleb nie było reklamowych, nie było nijakich opakowań. Jak ci chleb dali, toś musiał albo pod pazuchą nieść, a onka, jak się łopił, to nie pod pazuchą, bo do plecaka dał. Plecaku było skuci od skórek. Jak przyniósł ten chlebuś, no to mama się oczepowała, nie wydzielić tego, to okrowała jako glonos na śniadanie czy na kolację z tej skórki. I tak my jedli, tak my się chowali.
1: Długo chodził za tymi skórkami?
0: No pewnie lata. Ja wyszła za mąż, no to jeszcze chodził jeszcze, ale w tym coś już potem było tak, że musiał się opłacać. Musiał się opłacać, jakiś sztyż dawać tam do tego składu. No i ktoś tam doniósł na niego, że się nie opłaca, a chodzi za tym. No kolega jakiś jego, bo to było dużo tych skórkarzy.
1: A grał na skrzypcach?
0: Ja. Był, jakby nie było, ma te skrzypce wnuczka moja, po dziadku swoim, no.
1: Grał.
0: Umiał grać, bo jego tata też grał ze Sopotni. On pochodzi, tata może pochodzi z małej Sopotni i ożenił się do Wyszczyny z mamą i grał na skrzypcach, jakie były tam zwyczaje. W Sopotni przeważnie takie wesołe ludzie byli, czy ostatki odprawiali, czy we święta. No po weselach nie grają, no tak, takie przygrywki.
1: No tak sobie próbuję wyobrazić, jak to życie wyglądało.
0: Takie życie, Brygitko.
1: Takie ciężkie było, aleście się i tak cieszyli.
0: Tak. Brygitko, ja miałam jedną pościel na święta, a Józek, no tak mówię, miała 16 lat, myślę, że rano boski, no wyprawa, bo Józek miała prać. Miała balikę taką, raczej drzewianą, prędzej były drzewiane takie, jakby to się dziecko kąpało, a potem Józek miała balikę, to na maszynce tej blasianej wyprała pościel, no i Józek mamie pomagała, to pranie, kalesony.
1: A był proszek czy w mydle?
0: Wiesz co było? Soda, bo spuszczało się soda taką, wiesz jaka soda jest?
1: No biało.
0: Biało, takie kryształki.
1: Aha.
0: Ona się we wodzie rozpuszczała i to się wlewało do wody, do prania i tym się brało. A potem już pomagało.

0: produkovali.
1: No, krali też bułgu.
0: No, a mama zaś miała, nie było w prześcieradeł takich, jak teraz są prześcieradła z bawełny i tego, bo robili ze lnu. Był tu u nas taki tkot, co robił, miał maszynę taką, jak żeś mu zaniósł już uprzędziony len. No to mama sobie uprzędziła, bo miała przątkę i na przątki potem zwijała na kłębko i zaniosła mu te kłębka i on to tkął. I tak tkął, że szerokie to robił. Te co prześcieradło się fajnie wciskało na słomę. Nie było silników takich, co byś tę słomę wrzucił do pustego łóżka i przykrył tą płachtą. Dzieci zgrzebały rano słomy po chałupie. No i na mama pościeliła, jako tak przykryła tam tym jakimś kocym cycym. No i tak się żyło. No, a prac to wiesz jak prała? Te lniane, bo jeszcze nie wypierał tak, bo to było twarde, jak się zamoczyła z tego lnu. Mieliśmy za drugą studnię, ta taka młaka była i tam żyna zamoczyła te prześcieradła i poskładała tak na kwadrat. Spółnia było namoczone, a mama potem poszła i wyprała i tam rozciąga na ziemi to skło. Uskła jedna strona, poszła w drugą stronę, przewróciła, zaś gdzie indziej, nie na to mokre miejsce, bo zaś gdzie indziej, tam dalej i tak sobie wyprała z tych łóżek naszych te prześcieradła. No. I takie życie ludzie prowadzili.
1: I za swojego lnu.
0: Ze swojego, tak. Co roku my sioli len, braliśmy baby, kto wyciągaje ten len, bo tata potem układał, przywiózł krowami, przywiózł wóz, krowami jeździł, dwoma. I to było w drugiej, następnej wiosce my mieli pole, bo tata miał pole po sobie, po rodzicach tam Sopotni. No i przywieźli ten len, takich małek, taki oto jak się snopek teraz wiąże, łowca, pszenicę, taką sypetkę jedną i związało się, żeby to prędko tło jest. I to potem układał tam, jak ten studnie mieli za drogą, to układał ten len do strewek tak, tymi korzeniami na pole, tak z pola, a do środka z tym nasieniem. No i potem to mama, jak to uschło, to zaś mama miała takie narzędzie z drzewa zrobione, co brała po snopeczku ten len, tak z tych korzeni, z tych łodygów odlatowały te skorupy, bo były suche. I, no i z tych główek i zostawał sam len.
1: Same nitka.
0: Tak, takie nitki. I te nitki potem prządła na prządce. Jak na prządła, tak miała takie motowidło. Na to motowidło się nawiła. No i z tego motowidła znowu widła wiła na kłębka. Te kłębka zaniosła do tego tkoca. Bo to jeden tkot był na pole wiosek. Nie miał tu nikt takiej maszyny jak na serwku tata.
1: A to się len kosiło czy wyciągało? Jak się
0: nie, to my brali kobiety, mama brała swoje sąsiadki, poszły tam do Sopotnie, tam gdzie my mieli ten len zasioty. No jak byle gdzie my u nas też myśleli, bo nie musiałeś rok na rok siąść na innym miejscu. No a potem się już okazowała zwierzyna niszczyła, to my już tam zrezygnowali z tego, to my już zostawili nasiano te działki tam. To po tatowi były, bo kosili mnie na siano, a u siebie my gdzieś działkę
1: zaszyli. Ale czemu korzenie? Czemu się zastanawiam, czemu korzenie?
0: No bo by to było dużo...
1: To było wyrywane?
0: Wyrywane, tak.
1: To musiało być trochę mokrawo, nie? Jak było sucho, to się źle wyrywało.
0: No to się tak szło, żeby można było wyrwać. Tak, taki dzień. No i zaraz tata wziął drabiniasty wóz, miał ręcznie sobie zrobił takie drabiny do tego wozu.
1: To czemu się nie kosiło, bo się wyrywało?
0: Nie kosiło się, bo jakbyś kosiła, to by było rozszczepane po tym, a one zaraz związały tego lnu i związały zaraz ten snopecek tym samym.
1: Ja bym kosokiem mu ucięła.
0: No kosokiem, no pewnie, na takim ja jest zwyczaj ze korzeniami, nie kosokiem. lepiej się im doszło.
1: Ja tak. Też nie chciałeś dziennika zostawiać.
0: No, a możliwe, tak. Ja była jestem w tym, co jak tam siewali te lęty, to jestem takim dziennikiem do szkoły wróciła.
1: No bardzo dziękuję za te ciekawostki. Na pewno coś ich wykorzystą do posłuchania i se młodzi będą mogli trochę wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, jak zarabiali, żeby przeżyć i no jako była mentalność, czym się ludzie zajmowali. Bardzo dziękuję Pani Zosiu.
2: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara@gmail.com.
3: SK Beskidy.
4: 6 fantomów i defibrylatorów do nauki udzielania pierwszej pomocy trafi do najlepszych szkół podstawowych w powiecie bielskim. Najlepszych w jubileuszowym 15. powiatowym konkursie udzielania pierwszej pomocy. Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ogłasza kolejne 3 konkursy dla dzieci i młodzieży, mówi Lucyna Majewska, naczelnik wydziału.
5: Chodzi o szeroko pojętą profilaktykę, w szczególności edukację zdrowotną, a konkursy, które proponujemy, no to jest jedno z narzędzi, jak tą edukacją zdrowotną no zachęcać dzieci do tego, żeby pewną wiedzę już od najmłodszych lat posiadły i tą wiedzę mogły wykorzystywać potem w dorosłym życiu. Ja myślę, że 3 kolejne konkursy, bo już niektóre konkursy zostały ogłoszone, teraz ogłaszamy 3 kolejne konkursy. Są to konkursy, które już, niektóre z nich trwają wiele lat. Na przykład konkurs udzielania pierwszej pomocy, 15. edycja w tym roku. W związku z tym, że to jest jubileuszowa edycja, Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej podjął taką decyzję, że ufundujemy w ramach nagród dla szkół, które będą brały w tym roku udział w tym konkursie, 6 fantomów plus defibrylatory do tego, żeby dzieci mogły uczyć się udzielania pierwszej pomocy, dlatego że w ramach konkursu mają posiąść podstawową wiedzę, jak również nauczyć się praktycznego udzielania pierwszej pomocy już na tym konkursie na poziomie powiatu. Te zestawy trafią do kolejnych szkół na terenie powiatu, szkół podstawowych na terenie powiatu bielskiego i mając na uwadze, że już 4 takie zestawy zostały wręczone, więc po wręczeniu w tym roku w każdej gminie będzie szkoła, która taki zestaw będzie posiadała.
6: A my to wręczamy przed, czy to są nagrody dla najlepszych?
5: To są nagrody dla najlepszych. Więc okay. Dla tych, gdzie uczestnictwo jakby dzieciaków no, ilościowo jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast no, muszę powiedzieć, że szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy przygotowują młodzież, bardzo, bardzo się starają i zawsze bardzo duża liczba uczestników jest na poziomie powiatowym, dlatego że konkurs jest dwuetapowy. Na poziomie szkoły jest test z wiedzy, a na poziomie powiatu już młodzież czy dzieciaki no, mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami praktycznymi. Kolejny konkurs, już też 6, dla przedszkolaków, Jem zdrowo i kolorowo. To nie tylko konkurs dla przedszkolaków, ale co 2 lata zawsze. Kierujemy ten konkurs również dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nauczyciele przygotowują nam takie scenariusze zajęć właśnie w ramach zdrowego trybu odżywiania i innych działań tutaj, jeżeli chodzi o działania prozdrowotne. I te scenariusze później wykorzystujemy w następnym roku. Te wyróżnione, nagrodzone wykorzystujemy do konkursów w następnym roku. I kolejny konkurs, to jest 1. konkurs Jak dbam o zdrowie. I to jest konkurs, który ma edukować dzieci w zakresie tego, że należy się zdrowo odżywiać, należy dbać o siebie poprzez wysiłek fizyczny, poprzez dbanie o zdrowie psychiczne. I tu jest taki konkurs skierowany do klas 1 i 4 też szkół podstawowych.

Skrzyńskiej. Właściwie można by było powiedzieć, że tytułem naszego dzisiejszego spotkania byłoby bardzo takie znane zawołanie w średniowieczu: Włodkowa idzie. Był to okrzyk, który prawie 600 lat temu wywoływał wielkie przerażenie, panikę, strach z uwagi właśnie na Kaśkę Skrzyńską. Na pewno Państwo pamiętacie, że jednym z właścicieli państwa żywieckiego była rodzina Skrzyńskich. To byli słynni rozbójnicy, rabusie, dwaj bracia, Bożywoj i Włodek. Natomiast nigdy dokładnie nie mówiliśmy o żonie Włodka, o Katarzynie Skrzyńskiej, która też często była zwana po prostu Włodkową. Co wiemy więcej na temat samej Włodkowej? Katarzyna z domu Słupska, herbu Drużyna, urodziła się w pierwszej połowie wieku XV, zmarła w drugiej połowie wieku XV. Tak jak Państwo widzicie, nawet same daty sprawiają nam wielką trudność. Nie mamy ryciny, nie mamy portretu słynnej Skrzyńskiej. Tym, czym dzisiaj się będę posiłkowała, to jedynie wypisami. Oczywiście list Andrzeja Komunieckiego w kilku miejscach wspomina o słynnych rozbójnikach Skrzyńskich, jak i Katarzynie. Także bardzo często Katarzyna Skrzyńska opisywana była w tak zwanych rocznikach głogowskich. No i właściwie tyle. Gdybyśmy pod tym kątem chcieli oglądać naszą wystawę stałą Historia i tradycja miasta Żywca, to znaleźlibyście Państwo i herb Łabędź, który publikujemy także na stronach internetowych, i historię związaną z tą pierwszą połową wieku XV. Znaleźlibyście Państwo właściwie taką rekonstrukcję rysunkową, jak wyglądało zamczysko za czasów Skrzyńskich. No i właściwie to wszystko. Tylko historia ta spisana w dawnych księgach, w dziejopisie, czy w dawnych rocznikach głogowskich może nam w pewnym sensie zrekonstruować naszą dzisiejszą bohaterkę. Pamiętajmy, że Katarzyna Skrzyńska wraz z mężem oczywiście była właścicielką kilku bardzo poważnych budowli. Mówię tutaj o dawnych zamkach, i drewnianych, i murowanych. Największe zamczysko znajdowało się w Barwałdzie na Żarze, po którym dzisiaj już nie mamy właściwie ani śladu. Natomiast to była budowla największa, najbardziej okazała, i tam podobno znajdował się największy skarb związany z rodziną Skrzyńskich. Musimy wspomnieć o naszych dwóch zamkach, w tym murowanym Żywcu, o których już mówiliśmy nieraz, i oczywiście o drewnianym zameczku na Górze Grojec. Popatrzcie Państwo na rekonstrukcję rysunkową starego zamku z czasów Katarzyny Skrzyńskiej. To był zameczek raczej skromny, a właściwie wieża średniowieczna, jednokondygnacyjna. Tutaj nie można było mówić, że tej przestrzeni Katarzyna wraz z mężem miała jakoś bardzo dużo, ale na pewno była to taka baza wypadowa na cały teren żywiecczyzny. To, co istotne i związane z samą Katarzyną, czym się zajmowała? Te słynne roczniki głogowskie, które oczywiście nie przechowywane są w zbiorach naszego muzeum, ale dosyć obficie opowiadają o naszej Kaśce, mówią, że do historii przede wszystkim przeszła jako przywódczyni zbójców, i to za czasów jeszcze życia słynnego męża Włodka, jak i po śmierci, czyli gdzieś około połowy wieku XV. Pamiętajmy także, że ten rozbój, rozbójnictwo Skrzyńskich, no było to jedno z głównych źródeł dochodu ówczesnych właścicieli. To, co było istotne i bardzo mocno podkreślane przez dokumenty, przez archiwalia, że Katarzyna Skrzyńska, jest to dowód, tutaj mamy dowody historyczne, dowodziła samodzielnie oddziałem rozbójników. Ze starych dokumentów wiemy także, że Katarzyna miała dwóch synów, Jana i Włodka. O ich losach więcej Państwu właściwie nie powiem, natomiast rozczytując słynne XV-wieczne roczniki głogowskie, możemy sobie jakoś wykreować wizerunek samej Kaśki. Prawdopodobnie była, a właściwie no jest to chyba pewne, była taką nieustraszoną, groźną kobietą o niezwykłej sile fizycznej.

0: No i z pewnością musiało tak być, z uwagi na to, jeżeli przyjmiemy za pewnik, że świetnie jeździła konno, że doskonale posługiwała się mieczem i kuszą, podobno zupełnie zdominowała męża, który w trakcie tych rozbójniczych wypraw po prostu zostawał w domu, musiała mieć do tego i energię, i ochotę, i na pewno niezwykłą taką siłę fizyczną. Skrzyńska ze swoimi kombanami napadała na kupców, podróżnych, na okoliczne wsie, miasta, w tym, to wiemy znowu za pośrednictwem historycznych źródeł, na Kęty, na Zator. Podobno w Barwałdzie fałszowała królewskie monety, czyli tutaj pomysł fałszowania monety na żywiecczyźnie to nie tylko pomysł ostatniego z komorowskich Mikołaja, a właśnie słynnej Kaśki Skrzyńskiej. Co się z nią stało na koniec jej życia, właściwie też nie wiemy. Mamy kilka, jej ostatni etap życia jest też owiany taką wielką tajemnicą. I znowu, kilka dokumentów łącznie z naszym dziejopisem mówią, że została albo spalona na stosie na rynku krakowskim, została pojmana w swoim zamku w Barwałdzie, została spalona na rynku w Żywcu, została rozerwana końmi lub ścięta na rynku w Oświęcimiu lub zrzucona z zamku Wołek w słynnej beczce ponabijanej gwoździami. Chociaż Państwo sobie przypominacie, ja przy okazji naszych historycznych wypraw związanych z właścicielami opowiadałam, że jeden ze Skrzyńskich został właśnie wrzucony do takiej beczki, sturlał się pod zamek w mieście i do dzisiaj pilnuje czy straszy w okolicach starego zamku i rynku. Ale i ta historia też przebija się tutaj z samą Katarzyną. Śmierć nastąpiła gdzieś około roku 1466. Pamiętajmy także, że słynny zamek, który kiedyś funkcjonował na górze Żar, podobno zapadł się pod ziemię ze wszystkimi kosztownościami po śmierci Katarzyny i do dzisiaj poszukiwacze skarbów szukają kosztowności i do dzisiaj ci najstarsi mieszkańcy na górę mówią po prostu Włodkowa. Powróćmy jeszcze na chwilę do fizyczności samej Katarzyny Skrzyńskiej. Dzisiaj, gdybyśmy mieli stworzyć jej portret, no na pewno nie byłaby to jakaś drobna, mała kobieta, dama, że tak powiem, która interesowała się współczesną, średniowieczną modą. Z pewnością na swoje łupieżce wyprawy ubierała się po męsku. Tutaj absolutnie czy suknie, czy spódnice nie wydawały się ani wygodne, ani praktyczne, kiedy trzeba było dosiąść konia, kiedy trzeba było walczyć mieczem, czy naciągać kuszę. I tak chyba musimy sobie wyobrazić samą Katarzynę jako mocną fizycznie kobietę, ubraną po męsku, która większość życia spędziła po prostu ze swoimi rozbójnikami na upieszczych wyprawach.
1: SK Beskidy.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.